siamo nani. Uji hawiago, kichi mama windi wacha wiago. Ninigamunana, Ujiha wiago, kichi mama windi wacha wiago.